0: to ty. No słuchaj, teraz nie mogę. Robotę mam.
1: Nie, wszystko widziałem. Jak na dłoni. Żebym na każdej akcji tyle widział. Ani warunki atmosferyczne mi nie przeszkodziły, ani ludzie z zewnątrz. Naprawdę.
2: Michel Leskow. Ewyt!
3: Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme.